Candy Murua na Radio 47 Nabado. Radio 47 Tisini na tano nukta tano Lodwa Hapa Ndipo. Hii ni OB 47 Dania Radio 47.